0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi był wizjonerem, ale jego wizja nie zrodziła się z abstrakcyjnych ideałów. Ukształtowały ją doświadczenia człowieka, który żył na pograniczach zmieniających się imperiów. Te słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli dobrze oddają, kim był Alcide De Gasperi, polityk, który marzył o pokojowym zjednoczeniu narodów Europy. Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historię matek założycielek i ojców założycieli. Alcide De Gasperi urodził się w drugiej połowie XIX wieku, w części Cesarstwa Austro-Węgierskiego, w której mieszkali głównie Włosi. Ten zagorzały przeciwnik faszyzmu w 1943 roku założył partię Chrześcijańska Demokracja. Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumanem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Trydencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę, świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide De Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Trydentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Trydentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trydent włączono do Włoch. Rok później De Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym Włoską Partię Ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które De Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu De Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej. De Gasperi rozumiał, że przyszłość Włoch zależy od przyszłości Europy. Przyszłości innej niż przeszłość. I udało mu się to. Rozumiał potrzebę kompromisów, ale nigdy nie godził się na nie w sprawie wartości, w które wierzył i w które wierzymy dzisiaj my wszyscy. Jedne z najważniejszych dokonań Alcidego de Gasperiego miały związek z jego działaniami na rzecz reintegracji Niemiec ze społecznością międzynarodową. Wraz z kanclerzem Niemiec Zachodnich Konradem Adenauerem i francuskim ministrem spraw zagranicznych Robertem Schumanem aktywnie propagował ideę jedności europejskiej. Ci trzej mężczyźni, wszyscy pochodzący z regionów przygranicznych i prześladowani przez faszystów, rozumieli, że aby położyć kres wojnom, należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumana, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie będzie woli politycznej i organizacji na szczeblu centralnym, która pozwoli zebrać, skonkretyzować i scalić interesy narodowe w wyższą formę, ryzykujemy, że projekt europejski będzie pozbawiony żaru i impetu, które mają poszczególne kraje. De Gasperi zdecydowanie wierzył, że działania na rzecz zjednoczenia Europy przyniosą kontynentowi pokój i demokrację. Wyobrażał sobie, że zjednoczona Europa nie zastąpi państw narodowych, ale będzie partnerstwem, w którym kraje wspierają się i wzmacniają. Dorastanie w regionie przygranicznym, życie pod rządami faszystów i przynależność do mniejszości uświadomiły mu dobitnie, że Europa musi się zjednoczyć, aby uleczyć rany wojny i zapobiec przyszłym okrucieństwom. Wizję tę podzielał też z innymi budowniczymi Unii Europejskiej, Robertem Schumanem i Konradem Adenauerem. Chociaż Alcide de Gasperi zmarł w 1954 roku i nie zobaczył na własne oczy, jak zrealizowano jego marzenie, uznaje się go za kluczową postać w historii integracji europejskiej. Jego spuścizną są dzisiejsze wartości i instytucje Unii Europejskiej. Taką Europę wyobrażał sobie Alcide de Gasperi. Europę, w której granice nie ograniczają ambicji, a współpraca prowadzi do wspólnego dobrobytu. Europę, którą musimy nadal budować dla przyszłych pokoleń. Europę opartą na wartościach, które przekładają się na rozwiązania. Dziś i każdego dnia pamiętajmy o nim. Szanujmy jego dziedzictwo i realizujmy jego wizję.
6: Realizzeremo la sua visione.
7: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: 1 maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. Dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Mõeldes Euroopa Parlamendi tööle, kujutleme enamasti, kuidas parlamendi liikmed täiskogu saalis hääletavad. Seda tehakse täiskogu istungil. täiskogu istungid ja seega ka hääletused toimuvad parlamendis iga kuu ühel nädalal. Mida aga täiskogu istungi nädalal peale hääletamise veel teeb? Kord kuus kogunevad kõik Euroopa parlamendi liikmed, ehk täiskogu, neljaks päevaks Strasbourgi. Peale selle peetakse mõnikord ka niinimetatud mini-täiskogusid Brüsselis. Täiskogu toimub kindla kava järgi, mida nimetatakse päevakorraks. Täiskogu istungitel viivad parlamendi liikmed lõpule õigusloome töö, mida nad parlamendi komisjonides ja oma fraktsioonides teevad. Täiskogul teeb parlament kogu Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid ning avaldab Euroopa komisjonile ja nõukogule oma seisukohad. Parlamendi liikmed saavad komisjonile ja nõukogule ka küsimusi esitada. Selleks on täiskogu kavas ette nähtud infotund. Täiskogu istungitel võib parlament teha avaldusi mis tahes küsimuse kohta, mida ta tähtsaks peab. Samuti võib parlament paluda Euroopa komisjonil esitada ettepanek teemal, mida parlamendi hinnangul on vaja käsitleda. Parlamendi täiskogule on tihti kutsutud ka külalisi, kelleks on näiteks riigijuhid, vilepuhujad või poliitilised aktivistid. Peamiselt toimuvad täiskogul siiski arutelud ja hääletused. Arutletakse ja hääletatakse erinevate tekstide üle, sõltuvalt teemast ja menetluse tüübist. Näiteks võivad arutlusel olla raportid, mida parlamendi komisjonid koostavad Euroopa komisjoni õigusaktide ettepanekute kohta. Kõigepealt peetakse raportite üle arutelu. Sõnavõttudeks on aega väga vähe. Nende pikkus sõltub sellest, mitu parlamendi liiget on teatanud, et soovib sõna saada. Kui hääletused on tavaliselt lühikesed, siis arutelud võivad venida mitme tunni pikkuseks, eriti kui sõna soovib palju parlamendi liikmeid. Tavaliselt võtavad parlamendi liikmed sõna oma emakeeles. Siin tulevad mängu tõlgid, kes tõlgivad sõnavõtja jutu teistesse Euroopa Liidu keeltesse. Kui arutelu on peetud, on aeg hääletada. Võtame taas näiteks raporti. Raporti kohta saavad parlamendi liikmed teha muudatusettepanekuid, et sellest midagi kustutada, sellest midagi ümber sõnastada või sellesse midagi juurde lisada. Kõigepealt hääletavad parlamendi liikmed iga muudatusettepaneku üle eraldi. Lõpuks hääletavad nad muudetud raporti vastuvõtmise üle tervikuna. Töö tempo on üsna kiire. Vahel tuleb järjest hääletada sadade muudatusettepanekute üle. Enamasti hääletatakse käe tõstmise teel. Istungit juhatab parlamendi president ja tema kinnitab ka hääletuse tulemuse. Ilmselgelt on ülioluline, et hääletustulemustes vigu ei tekiks. Vähemagi kahtluse korral palub istungi juhataja hääletada elektrooniliselt, et tulemused oleksid täpsemad. Täiskogu hääletustel on otsustamiseks enamasti vaja absoluutset häälte enamust, ehk antud häältest rohkem kui poolt. Lisaks peab otsuse vastuvõtmiseks koos olema ka kvoorum, mis tähendab, et kohal peab olema vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui istungi juhataja tuvastab, et kvoorum puudub, lükatakse hääletamine edasi järgmiseks täiskogu istungiks. Kui hääletamine on lõppenud, võivad parlamendi liikmed uuesti sõna saada, et enda või oma fraktsiooni valikuid selgitada. Ka Euroopa Komisjon võib pärast hääletust sõna võtta, et avaldada oma järeldused. Täiskogu nädal on tihe. Võimatu oleks kõiki tegevusi korraga üles lugeda. Näiteks võetakse täiskogul vastu parlamendi iga-aastane töökava. Selles on kindlaks määratud, millistel nädalatel toimub töö parlamendi komisjonides, millistel fraktsioonides ja millal on täiskogu nädalad. Kõik täiskogu saalis toimuvad arutelud kantakse parlamendi veebilehel otse üle. Täiskogu ajal saab parlamenti ka külastada ja istungisaalis parlamendi tööd jälgida. See on hea võimalus täiskogu töös paremini selgust saada ja demokraatia toimimist oma silmaga näha.

0: 11 lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich dowodzone przez generała Ratka Mladića zdobyły miasto Srebrenica we wschodniej Bośni. Wcześniej ONZ ogłosiło miasto strefą bezpieczeństwa. W kolejnych dniach zostało zamordowanych ponad 8 tysięcy muzułmanów, głównie mężczyzn i chłopców. Ich ciała pochowano w zbiorowych mogiłach. W tym odcinku Historii i Faktów przyjrzymy się jednemu z najtragiczniejszych wydarzeń końca XX wieku. Ludobójstwu w Srebrenicy. Przedstawimy krótko przebieg wojny w byłej Jugosławii, wydarzenia, które miały miejsce w Srebrenicy, a także przyjrzymy się, jak te tragiczne wydarzenia upamiętnia się na całym świecie.
1: Żeby zrozumieć, jak doszło do ludobójstwa w Srebrenicy, trzeba sięgnąć do rozpadu Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jugosławia była socjalistyczną federacją złożoną z 6 republik: Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Serbii. Po śmierci jej długoletniego przywódcy Josipa Broza Tito w 1980 roku kraj zaczął się rozpadać.
0: Tito zdołał utrzymać delikatną równowagę między różnymi grupami etnicznymi w Jugosławii. Jednak po jego śmierci nastroje nacjonalistyczne wezbrały, sytuacja polityczna stała się niestabilna. W 1991 roku niepodległość ogłosiły Słowenia i Chorwacja. Wywołało to gwałtowną reakcję jugosłowiańskiej armii ludowej, kontrolowanej głównie przez Serbów.
1: Niedługo potem konflikt rozprzestrzenił się na Bośnię i Hercegowinę, która była najbardziej zróżnicowaną etnicznie z 6 republik. Żyli tam obok siebie bośniaccy muzułmanie, Chorwaci i Serbowie. W 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. Rozpoczęła się brutalna wojna, w której przeciwko sobie walczyło wiele różnych frakcji. Bośniaccy Serbowie, wspierani przez rząd Serbii i Jugosłowiańską Armię Ludową, dążyli do stworzenia Wielkiej Serbii poprzez czystki etniczne nieserbów na obszarach znajdujących się pod serbską kontrolą.
0: Symbolem brutalności wojny stała się Srebrenica, miasto we wschodniej Bośni. Ogłoszona w 1993 roku przez ONZ strefą bezpieczeństwa, miała być wolna od ataków zbrojnych i wrogich działań. Mimo to siły bośniackich Serbów oblegały enklawę. Odcięły dostawy żywności, środków medycznych i pomocy humanitarnej.
1: W lipcu 1995 roku sytuacja w Srebrenicy osiągnęła punkt krytyczny. Miasto było wypełnione tysiącami bośniackich uchodźców, którzy uciekli z okolicznych terytoriów. Było bezbronne, a mieszkańcom brakowało artykułów pierwszej potrzeby.
0: 11 lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich pod dowództwem generała Ratka Mladića zdobyły Srebrenicę. Stacjonujący w pobliżu holenderski batalion pokojowy ONZ nie był w stanie temu zapobiec. Nastąpiła systematyczna masakra bośniackich mężczyzn i chłopców. Natomiast kobiety, dzieci i osoby starsze wywieziono.
1: W Srebrenicy i okolicach stracono około 8 tysięcy bośniaków, głównie mężczyzn i starszych nastolatków. Ciała ofiar pochowano w zbiorowych mogiłach. Wiele ciał potem ekshumowano i ponownie pochowano, by ukryć dowody ludobójstwa. Wywieziono tysiące kobiet, dzieci i osób starszych. Szacuje się, że od 20 do 50 tysięcy kobiet i dziewcząt doświadczyło przemocy seksualnej.